mababa shop. Ina wondagi da anda drive ma bus, ma mini bus. Agudamba si feri di banovo je kujende charoka. Eyo enderai, eyo banda wondagi da. Inunso, randi ani malonje, masaluni. Ezima yo guri charomaro ndio zama samba. Aga unjiga, randi ani malonje.

0: Kefolinda!
1: Omvera zatele moti zendi nkani yatu yomaliza yomwe ndiyo kudza zabwino zimene alimi akupeza kuchokera kunchito zawo. Midzi alimi kugula zoyendera kumanso kumanga nyumba zabwino kaya kuti za malata kuchokera pa kukulitsa zimene wakolola maka maboma momwe ndi mwabwino kaya kuti alindi ntaka yoyenera pa nchito iko manso pepo ndipo kumagwa mvula yabwino. Mwachitsanzo mboma la tsangano alime akusimba lokoma ndipo akuti chaka chino akulula zokwanira kudya pabanja pawo komanso mbali ina kugulitsa. Ndinacheza ndi mai Edina Gabriele amudzi wakalomwe mdera la Shimvano.
2: Edina Gabriele,
1: inu mwachokera kuti
2: kukalomwe
1: zinthu
2: zimene Shimvano
1: kulokalidade Shimvano. Tatuzani kukalomwe nkhani ya madzi. Madzi mulinawo pafupi?
2: Madzi ongolalikirapo. Koma njigo ulipo.
1: Njigo ulipo. Mapangirana kapena ya ndithu winali nsama ntunga momasuka?
2: Timapangirana koma no nkurino anthu feriripo anthu ambiri njigo uno umachepa ifo yoti ndi umodzi.
1: Njigo ukuchepa?
2: Ya.
1: Mwakuti machita kutsukirira kapena imposa chita no tsukirira?
2: Sititukirira koma timakhala no kukapanga ndithu bisha. Ya.
1: Komabe mukumwa madzi abwino?
2: Tikumwa madzi abwino.
1: Apo kufunika kuti kayata onjezera njigo?
2: Onjezera apo njigo.
1: Inu ulimi wenda bwanji mudzi mwanu?
2: Ulimi wenda bwino. Opanda so chovura ngakhale zovura sizilephera zimapezeka ndithu.
1: Inu mwakolola zambiri?
2: Iye atakolola. Chimangachita kolola ndithu.
1: Mwakolola ndithu?
2: Iye takolola.
1: Mwakuti mugulitsa?
2: Tigulitsa.
1: Koma musunga chakudya?
2: Tisunga chakudya so chitikwana.
1: Chikukwanani?
2: Kwa
1: mwakuti njala tisaganizire kwa inu?
2: Ayi, njala musaganizire so popanda vuto.
1: Titafika mmanyumbamo ndithu nsima mutipata?
2: Sima ilipo yo mukaisiya.
1: Zona?
2: Zona zake.
1: Kumene kuso mukulimanso mbatata ndikudziwa kuti tsangano malima mbatata?
2: Zona zake zonse tilipo.
1: Zichiro ikuyenda?
2: Ikuyenda bwino.
1: Ulimi chaka chino wayenda bwino?
2: Kuyenda bwino.
1: Ndithu inu chipatalanso mulinacho pafupi?
2: Chipatala tinacho pafupi chilibere la banga.
1: Chili pali banga?
2: Eba.

0: Queen Brusore, Armindo.
1: Kalena na tera sisi.
0: Pamoserche izo standard na mhindi makumawiri na zinai.
1: Najibigira masamba.
0: Radio Msambiki mabasa nchinyu.